0: Elektryczne, rock'n'rollowe brzmienie.
1: Kazimierza, skąd się wzięła ta miłość do Kazimierza?
0: Elektryczne, rock'n'rollowe brzmienie.

0: Kontrolowe brzmi już tak. Elektryczne, rock'n'rollowe brzmi już tak.
1: Kazimierza, wróć się wzięła za miłość do Kazimierza, Mierza.
0: Elektryczne, rock'n'rollowe brzmi już tak. Elektryczne, rock'n'rollowe brzmi już tak.